Jungere jako diplomě a bajstěngra artsko ka putojčenjenika. Jungere jako 88.9 FM.